Modlimister Rodminjejo Psalm Tutehot je runočasne tež text predovania. Kneže, na tebe so ja spuščam, nedaj mi nide do hajnbe pšinč, vutvorn mi přes svoju pravdosť. Mój czas tej Twojej ruce. Przecież Ty jesteś moja skarba, a mój ród, a swoja miatla, chcę włączyć a wieść. Mój czas w Twojej ruce. Do Twojej ruku poruczu swojego ducha, Ty sy mnie w umu, knieże, Ty swyrn Bożo. Nie podasz mnie do ruku nieprzeczam. Ty postajesz moje nozy na szerokie polo. Mój czas w tej twojej.

Knieże, a Boże, Ty nas przeproszujesz do swojego doma, na swoje słowo, a ke swojemu plidu. Ty przeprosimy, daj nam radę przebywać w Twoim domie, daj naszej wierze rosz przez prydowanie Twojego słowa, a daj nam Ciebie samego namakać przy Twoim plicze. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Knieza, kiedy jest Tobą, a ze

Lubicici sche etko na dzitschatze kemsche przeproszeni przyńszcze dobrytka na szknies Jezus Chrystus pożonuj was.

Przestać zawobimać ma swój czas. Pytać ma swój czas. Zubić ma swój czas. Kować ma swój czas. Precz cisnić ma swój czas. Roztorhać ma swój czas. Zaszyć ma swój czas. Mielczyć ma swój czas. Ryczyć ma swój czas. Lubować ma swój czas. Hidzić ma swój czas. Wojna ma swój czas. Mir ma swój czas. Bo je wszystko der je czynił swoim czasu, też wieczność je do ich wutroby dał. Jenoś, co człowiek nie dodni skut, kotry spoczyni, ani jeho spoczatk, ani jeho kunc. Tak spoznach, co nie je niczo lepszego hacz so wieselicz, a z dobrotu poprzecz w swoim żywieniu. Przetoż kuśty człowiek, kiesz je, a pije, a dobroho wużywa we wszystkim swoje ciele, je Boży dar. Halleluja!

Utrobn je lubuje tebie, knieže, moja sylnosć, knieže, moja skawa, mój ród, mój wumożniko. Hallelujah.

Luba Serbska Vosada, Duve Janske Zirkvi, alle dich Doma, Psi Rosvosu. Pschetzo Dale, Pschetzo Wische, Spischnischo, Niemand Quile, Niemand Chas, Sas Dürnenschko, Wschitko Honi Dürbju Dale, Spichajo. Hewak Zapasnus nacz Mużnosz, Kotrasz Skitschiso. Tak zaspiewa nam skupina Jank a Hanka w swoim nowym albumie Wokomiki. Wopisuje z tym żywenskie zaczucie naszego czasu, a też mojego żywienia. Jeden termin honi drugi, milki maja so wotmówić, szmoratko zaklinka, prydowanie ma so dopisać, a na narodniny sym dżęca też jeszcze przeproszona. Nie mam chwile, nie mam czasu za zdychnęczko. Haj prawie szak macie, lubi spiłario skupiny Jank a Hank. Wokomik proszę. Biblia. Może kto mi czas też nieco dodać. Mój czas stoi w twojej ruce. Wone słowa z psalma 11 są hesło litusiego, cyrkwińskiego a domizniskiego swiedzenia. Runie dlatego, dokąd co człowiek wybił swojego żywienia, przed co za co rozestaja z prasieniem ikajś, używam swój czas zmysłapunę, za czosy kwile beru, a za czo nic? Kelko czasa mi jeszcze zwostanie. Tyś serbskie przysłowie, zubiny czas nie przyjdzie zas. Mój czas stoi w twojej ruce. Psalm 11 staja nasz wosobinski czas do wele wecie dimenzje. Staja, abo lipe położijun do Bożie ruki. Tak nie wostanie czas jenoż w zamowitości człowieka, ale bo samun za nią rukuje. W hebrejskim oryginalu stoi to jeničce svočce, bejatra i totaj. Przewożene ryka to, w twojimaj rukomaj mój czas. Haj, a tam nie stoi jenoż czas, ale tam stoi poprawom czasy, w twojimaj rukomaj moje czasy. Heißt, że prawe słyszeli kuncoka plurala w mnohocze. A z tym są wszystkie czasy menene, kajśmy je najprederune słyszeli od knini nazdalinie, w czytaniu z knii prydarja. Czasy lubowania a hidy. Czasy sadzinia a zutorania. Czasy zrudoby a wesela. Wszystkie moje czasy są zakowane w Bożej ruce. Tradycjonalne są psalm 11, krali Dawidy przyraduje. A to drje wulki rozdziel ki naszym dżęsniszym czasom. Kral Dawid chce woprawdzie nyszto wot Boha. Ma żadania na niego, a liczy z Bożej pomocu. Przetoś je we wulki nuzy, a woła: wumoż mnie kwatnie, nie daj mnie do hajmy psińcz, wutoń mnie, wuczyń mnie, buć mi silna skała, a twardy ród. A runie tute słowa
je reformator Mirčin Luther, ve svojim najznačišim evangelskim kirlušu, jen tvrdý rud je náš Bůh sám užíval. Předtož tiž Luther znaješe čase dvilo a nutskunich rozestajnjo. A tiž Jezus samon užíva svoja psalma 31, tiž na kšižu zavoa do tvojiju ruku poruču svojeho ducha. Svoa Jezusa, ryča vo jeho krutej dovere. Môj vosud leží v Božích rukách. A rúne vonu nepovalnú dovoru zvúrazňa tiež hesvo cirkvinského dňa. Môj čas stej v tvojej ruce. Nitko môžeme rec, na potom je to lašitko jasne. Náš čas stej v Božích rukách a je tam zaručené. Buďme tak vierivý, kajž David, kajž Jezus a kajž Luther. A hotové. Tola, tak jednore, to tiež vlastnie. Svoa psalma, môj čas stej v tvojej ruce. Sú zdobom vulke, vulke vúžadanie. Přetož vupraja, ty jako človek nemáš svoj živenský čas naposledku v ruce. A tak myslu na modu mač, kýž je češko na raka skoriva, a kýž co jara vo svoje cí džičí starosti, až tož z nich bude, tyž zemrie. Myslu tež na muža, kýž je so tak na svoj vumenk veselil, dokáž je si telko předozal ze svojej manželsky. Hižo po jeničkým dňu na vumenku pak je zemrel. A tež ja sem lica v náleču názornila, so nimame svoj živenský čas v ruce, jako miach češke autoe nezbožo, kýž popravom nebe přeživiva. Tajke a podobne příkvady ponúvaja rozmysluvač o tym, što chcú popravom v živiniu. A všetky ďalšie prašenia, kýž som najprve hižo menovala, užívam svoj živenský čas mysvapone. Za čo si kvíle beru a za čo nic? Keľko časa mi ešte zvostane? A zase obšindu mi svoja ze spýva zabudžené skupiny Janka Hanka domyslí. Když skončne stýho vostanu, tak som je samo mročele přesčanu. Potom hakle spoznaju, kak jara sem so zabudil. Když skončne stýho vostanu, tak som je samo mročele přesčanu. Spoznaju, kak riane je po pravom svit, kdyby jenož zastav vokomik. Pozastač, zaduchač a začuvač a z celé vútroby, tiež voloženie začuvač, tiež svyšu svoa, môj čas stej v tvojej ruce. Nie, nemáme svoj živenský čas v rukomaj. To je tak. Kujžde a kujža namaka svoj puč s tým vopkadžeč. Je zrúdne, so dobia nás drúde hakle nezboža a katastrofe na to dopominač. Môj čas stej v tvojej ruce. Při uších vúžadaniach,
Gisch wones woa vesi bikoaja, praja nam dich, tam je nicht du, gisch nam mje am mui czas gech buje. Gisch bone miłosce nam ne polada. Nedrbju hore a doe svojeho živenského časa sama nosić. V Boži dimenzi je šitko zakovane. Tež naše krutke a muličke živinje su džil Božije večnostče. A rune v serbščine mame vone junkrutne ariane rozeznavanje me svomaj čas a kvile. Čas mame šitce 24 hodžino na džin. Čas vostanje pšetco samsne. Prašinje je jenoš za čo si kvile bereme. Přetož nichtu nebude so na kuncu našeho živinja prašeč, kak du se nadžio kodžiwa. Ale gelko lubosče se dariva. Što se dobro za druhich zdokonjav. Dženca, smijeme v dobri zromadnosti. Cirkvinski a domizniski svedžin a džen tu ve Vojarecach a ve Spalach doživić. Pšetone na šidne džen. Pozastame, zadychame a doživime serbsku zromadnost, kiš je kruče zakotvena ve Bohu. Přetož psalm 11. Nie jenoš psalm žádanju, ale je pone dovire a lubosče krala Davida, když praj ve psalme Božo, na tebě so spuščam. Přetož ty si moja skava a můj rud, ty si moja silnost, zraduju a zveselu so na tvoje smilnosti. Ty postajš moje noze na široke polo. Široke polo, to dere klinči. Smijeme svobodni na širokem polu stejo skutkovač, a Bohu a sobu človekam služič. Dohož sme živi. A tak spiva na serbskich domizijskich dňach, hižo vele lit pšeušo svirne ko židžino. Lica je zeselnene ze spivokami slepjanskije vosady. A je to za mne dobry příklad za serbsku zromadnosť. A to cíle po svojach Kita Lorenca noe čase, noe kvase. Rune, nitko, na serbskim evangelskim polu, kde sme po cíli delni a horni vúžice haj po cíli nimske rozbrojene. To sme hižo na evangelskim polu pšetco zvučeni romadže dživač. Svušame šice romadže. A polo je široke, kiš je bo nam dovirju. Pšetco dale, pšetco vše spišnišo. Nimam kvile, nimam časa zdychnenčko. Všitko honi drbju dale, hevak zapasnu snač možnosť, kotra skiči so. Haj, sú tajke čase. Ale, když si rádu skupinu Janka Hanka přivozmu, zadycham a prostčera stejo vostanu. A spoznaju, kak riane je popravom svit. A zo sú moje, a tvoje, a šitke čase zakovane v te jedne ruce, kiš je pona lubostče a smilnostče. V
Božej ruce. Abo hišče raz se svojami psalma 31. Můj čas stej v tvojej ruce. Amen.

Svete doch, schosse mich hier, saschich, kennste, se svejom zassom, svejom mozu, as cevejo uchobu, za sesku, cerkju, zgromadnost a kulturu angažiruju. Žemi ich statkovania, a zmecni ich. Daj, aby ich žijelo bogate płody nasło. Wesebnie prosimy we żyńcajśnu dobrą zgromadność na naszym serskim, ewangelskim, cerkwińskim a domunijskim dniu. Bóżcie między nami ze swoim żegnowaniem. Prosimy Cię,

Ojcze, przed euch wszystko je przygotowane, stójś przykadza k Bożemu blidu, my tu prytku przed wotarią, stejmy ze sklebom a winom, a możecie od Boga potom za sobotęć. Bóg dnes je mez nami we chlebe a wine, wunce nas kruczyć, wundaj nam swoju nadu. Amen.

Hast du mir Zdubkom jednačich? Witajcie na nasz regularny niedzielniejszy program z dupkom jednaczych je. Ja jestem Katka Pöpelec, a z mimo znietko hacz do napojeni przełodzieć przy wobiedzie, gibatych we wojerecach, potom k wobiedu pokiemszach przełodzieć. Benoszuta je, kajście równie słyszeli, live we wojerecach, tam szakowat mi jest odżęca. Serbski, ewangelski, cerkwiński dżin, bena też biehu wusowania jeszcze raz słyszymy. Wotladajo wotoho, beno nebie jenoż we Wojerecach do dunkonsty dżinia, nieczera bie też w Horkach, Popuczu, Miezdruim, a wotladajo wotoho też jeszcze jeso dora dworia podał, tam szako jeso czera wotmił Slavia Marsz, piaty wudacze Slavia Marsz, a to miestem bie z cista a posta wobdzielnikami. Krótkie zimanie, czerowszego rania, ze suchomobilom live popuczu. Słyszymy jeszcze biegł wusywania, w toho, mimo toho słyszymy też jeszcze niszto w zatkula beach turie, tam szako so jutce w woklecach zahi wulki turnier na 9 stacjów solica podadża, wiac w tym potom tu za 23 mniejszynu, a w szulaskim projekcie w Juriu Bryzanu rozprawia nam dżęca tu Monika Gerdesowa. Przyjewam szitkim rianu niedzielu, a wiele wesela z naszym programem, hacz do napojeni.

A wiesz, czy da hiżo kajke wedro budże tele dny? Witzigolte, witzigolte, witzigolte, możemy rzec, nitko unie pokaza, żywe zlebro tu bude się nie 15 stopniu na maksymalnie 17, si tu jeszcze dżęca zalieze. Nitko wodnia mamy dosć, a na dosć moczelu, woprodzie cyle usta wone su, tam so słonczko z cyba nie przedrie, hakle potom na wieczo so wone mi z moczelemi dola raz pokaza, wieczo poczekajmy drety jeszcze mulczkę, szwiele, ale nic wiecze, to drę nie budże. Tyż jutce, w utoru a sredu ma so znuła deszczować, żywe slibro tenetko biegu tydzenia w obstanie stupa, hacz dorskiecz tydzenia zmijemy stajniemi z 23 stopniemi, a potom wot sztwotka sem dreso zaso prawie w uedri, a leczo so nauroči z dosť a nádosť svuncom, tak so môžeme konc týdenia potom dretež zaso dôde skočiť. Nech tak bude, to so všetci kotiš mňa konc týdenia sobodne, všetuším šulario, jara vesela si myslím.

0: W tutym tygodniu był wun swoje 100 adresaty narodniny zwiedził spisowaczel Juri Brezan, rodziny we Woklecach, na gymnazji chodził, a pozdziesza bydlił je budyżinie, a doła też w Hornim Hańku. W jego skutkowaniu je serbskie szulskie towarstwo zromadnie ze serbskim rycznym centrumem Witaj, żupami a serbskimi szulemi w utoru a sredu szularski projekt Mistrze Przewiedwo. 123 szulariu sedmich letniku je jacere serbskie instytucje wopytało, so bych tam nieszto zajmałoho w Brezanu zonili. Jedna ze stacji bietisch serbski rozwoz. Tu bych u szulario z Ralbic, Worklec, Radworia, Budyszina a serbsko gymnazja. Z uczeriemi bych u so na to przygotowali, a potem z pomocą Moniki Gardosowie narawali za wusywanie. Szulario w Juriu Brezanu. Proszę, Jara.
1: Najprede raz masorec. Zosu holce a hulce hoborske wużadanie zmistrowali. Każda skupina je bieł do południa 4 szelake stacje przyszła. Puczujo pomysłcze, kajś przy takiej reli od jednej stacji k drugiej. A szudze czakasze dzieło. Te prynie rozwosu, by napraszowanie przed mikrofonom. Dżas, czeżno szudze byli.
2: Musimy dziwadwy byli, musimy te takie rus szczupli, a pan te rali nieszto, musimy we domoiny byli, a te w brigadach nowowicki zonili. A w serbskim instytucie smo jarawle knie też, wat nie widzieli.
3: Tam se ja była fascinowana, jak wiele knie ja bym napisał.
2: Zresztą zresztą te do jara wiele rzeczy przewożyli, na przykład do Japanczyna.
4: A mi se dziwadło najlepiej lubiło, tylko tam se panty nieszto przedrali.
1: A przy tym szim su tożto wo Juriu Brezanu zonili.
5: Zoja Wunien z tych najwuznamniejszych serbskich spisowaczów 20 lat stotka, a Zoja Wunca w Woklecach 1916 narodził. A Zoja Wun brigadu ani nawiedło.
6: A ja serbski dom subu natwarił. Zasłane koslu, tutaj na jarmołkę weska, zasłane to jako prynę natwarili.
7: Also ja wiem jeszcze, aber muss ich jeszcze dopanić, so ein Wukot 20 Knie wudał, ha muss Dokumentatio wladali, also ja żywenia, a to se może jeszcze dopanić, so jo wun nana zubił jara zaje, ze Czesaczyt aber tak, ha rojo, glub ich, Kruszicach.
8: Ja sem prini raz, wat je o Sonio, so je wun dwuryczne Knie pisał, gajsz moja Asia, aber tyszinasze.
9: Kak je elefant Doribuszu, nie mi moja wuka przeco jako dziecko przeczytała.
8: Mój wuj z Ameryki.
1: Hej, to je jedna z technikak posta knie, kisie Juri Brezan pisał. Kryminalka za dzieci, nasz wuj z Ameryki. A z tej jest o toś, co szulery serbszczynie w sobie intensywnie zabierało. Stawiznu pytania a popadnienia bandita pojeda knize szuler z dziejatki, kisz wony dyrdom dej prozninach dożywi. A kak so jeho prozniny započnu, tutu spočatnu scenu z knihy przedstajeja Anton, Albert a Valentin z Radworskeje szule.
10: Bedruj dzień wujkich proznin. Syn nie so we szuli dosz pracował, a boj so na nie swoje cenzury pokazać. Dohodla je na ubi, na nowe cenzury pytał a namakał.
11: Skończne mi jak na nowe cenzury dziewiatki. W sporcie a nimczyne wszak jedynka, ale hewak, woprawdzie prima przykład za mnie. Tun mój nan. Kopiruju jeho wusletki z dziewiatki, a wieselu so, zo tam w posudku stej, zo mu z wiecie pienoszczu lepsze ukony docpiecz. Mi un 10 kruć woptydzen pryduje pilnoszcz, a ryci, zosem zniły kajś stary nepyl. Posłuje, żaden dziu zosoci w uszy same wod co zatykaja.
10: Potom by tak daleko, syn psinże ze szule, nan psinże z dziła.
11: Halo. No? Sto no? Niestaj so tak wupy, kajke su? Miniszte cenzury, to so okej. To ryka moli lepsze być, gdyż nie bych uwuczario. Na przykład Jule, Mate.
12: Twój plan by dwójka, nic?
11: Sym z cyła jenoś dwie znamce dostał. Jednu jęku, a jednu szczwotku. Z doho je un trójku zczynił. Ja praju, to je jasna szikana.
12: To ryka zanese swój cíl docpił, dokoż je wuczawina.
11: No haj, tak to też rzec nie możesz, papa. W cyrku sim so polepsiu. Wo 0,7 dybku. Może ci to z liczakom wuliczyć?
12: Ja może ci bez liczaka wuliczyć, so takie żaden aby nie wopstejś.
1: Przygotujo so na projekt, su si tamni szulerio kojszty, kojszta hinajszy wurysk z kryminalki wupytali. A ja wam praju, tole nam przedstajcz przed mikrofonom, docewa tak lochko nie. Ewa ma wurysk, gdyż wonemu dziejatkari na dobo odmiena prozninach kiwa. Nieoczakowano kwapa wodurie swojbie dotal nieznaty wujs Ameryki, kiś biehu jednania jeszcze wulku rolu raje.
3: Nandrzeszy kyturiam, a potem je zauwa. Stary mórz w dżinsach, we wszych babach, kraklaty koszli. Kapa osobna, kwobuk szeroki, a miezłoczo od wucha do wucha przeczelne.
1: To dla so ja powiedał, tyż skoku z nim sprzeczeli. Czadla jest i szulaka tole wybrała.
3: Miso tun wurysk lubi, tokiż jednego muża z Ameryki, jako wuja mycz, może woprawdzie kul być.
1: Toho runia ważne knize, nasz wuj z Ameryki je auto. Ze swoim autom ma swojba wolnego reka poprawom lute wuszparania, czyta Weronika.
3: Nasz fort to fort. To jest jedna rycz naszego nana. Toho dla Loli nidzie na dół jeli nie smy. Lica nie pojedziemy, a klitu najskiery też nic. Szcześ kredyty nastupa, ma nasz nan nalady kaś nie andertalo. Do ci żerje żywe miasto z koszu, by wun praju. Toho dla lutujemy, a spywamy pacio, so by nasza kara hać do nalicza wudzierzała.
1: Dla potom, da si wuj z Ameryki swoje ameryjskie auto sem przywieźć. Bije z manscy wulku karu, rzeka knize, gdyż ma wiele sobu jeducych rum, a wun dzieci na wulet przeprosy. Ale z tej szerokiej ameryjskiej karu wuj spodziwnie pomałku jedzie. Jeho mody przeczel co podamo nadzieja zo PS-y wątpuszczy, czyta Konstantin.
13: Na drugim odrysku nidzie bienoś 80 dowolene. Wun ani w osmuszku kiecisza nie jedzie się. Za nim by so doha waka naro ma dziwa. Prena auto nam niemal do zatka stoka się, a spyta nas ze swietowy hupu do spicha czerić.
1: Tu ta pasaża kni so Konstantini w osobie lubi.
13: Urysk je smyszny, dokiż wun tak pomałku jedzie zo jeden trabi ich przeszczone. To je nam ne żadne skutkowało, dokiż jen trabi, to nie o tak spiszne, a to je einfach te auto przeszczone.
1: Kryminalcy rubieżnika pytają, kiś je wełsyżno huścisio skradżu pobył. Tun pak przeco dwójce przyńdzie. Pryni raz, so jenoż rozladujo. Wuj Joe z Ameryki zaczych im sobu sledzi, a na końcu policji pomha, jako jesi bandit pozdaczu domczk swój, by naszego ja powiedaria jako cil wupytał. Nan, syn, wuj a policist cedzio jeho wieczo przy dalszym zadobywaniu lepić, a wakaja czmołym domie na niego, czyta Franciszka.
14: We wulkistwy kroczele, które są rozsunęchu, w samse sekundy zapinę nan zwycu, szczery wosnie zariechmy hände hoch, a przed nimi stiesze pfeifa. Myślę na te syny wosyby lubi, ta napiatość, ha, ja sam si tym synu wupytała, tak iż tamtym bandit hod wypopanene.
1: No, nitki je jasne, stu je tun bizman. Przeradzene nech je przydatnie, zo knize tež moduszka lubosć podlansku rolu raje. Na jace szulariam, kotrych sem so wopraszała, jeso knia na szwój z Ameryki lubiła. Hiszcze kusiac action jesi jeden pszał, ale druzy miniachu zoso im na knize lubi.
3: Co to tak napięte jo? Z tym są rubieżnikom, a tak?
13: To, że to uprodzie spodzienie, za jen paru sa zadobie do jenej kieży, a niczo nie skoncowane po bleszu wina, a ja kradnienie.
3: Wun to ja rada repisa, to so ty dere czytało. To by relativ napięte, za suwane pon wondosaneli sztu to by, što so tam stanuło, a ja sam to te jara fascinowane namakowa, że ja tu te takie sobu to obnucał, że ja tu wujze Ameryki tam him przyszło, a potem so one tam rumadze sledzili.
2: Luchko, że tu nie te rozmi, a ty nie przeduje.
3: To ty smyszne ja, a ty szpost czyni tu kniu czytać.
1: Wuczoka Katka Bukowa z Woklec, jedna z przewodniców, je tutun projekt jara rady przewodziała, a swoich szulerów też na nią przygotowała.
15: Po takim Juri Brezan, to je jedna osobina, a jen spisovač byl, když může jen poprvom v každém letniku objednavač. Hač jen to pětem letniku započenávo, kaž nitko tu sedmi letnik ze si knižku Náš půj z Ameriky, abo když mi dali do těch vyšších letniků, že mu staré nána a podobně. My v okličení máme samo ještě ten plus, vůnšak je do okličení, že tuto je šule kodžu, ve kterých my vůkneme. A ten flair, kterých jen sáno ty začuva, ve ty rumnošťa, ve kterých je ty šury brzám vůknu. Jo, po takým, já bo právě fenomenálně. A tohle, může si ty šulero to jara dere představit, to ja spytam, wie so tisch mit dem, so ja praju, dżej wun bydliu, abo dżej wun doszli kodziu, ale tisch przez jego twórby, tylkoż wun tak wiele z tej bliższej wokoliny woklec opisuje, so si jen to może w obrazliwie jara der przedstajć.
1: Runie tolle są moji czytario dalszeje kniżki Brezana nazonili. Przecież niekocy szulerio su so winowali knize Moja Archa Horni Haink, kotraż nie je roman z wołnym jednaniom, ale w opisowanie zwieriatu a przyrody wełsy a blisko nie z wiele drobnymi stawizniczkami a w opisowaniemi. Każ na przykład tutem czyta Amadeus.
8: Stary kołp a kołpica, wostaszty na swoim hacze. Zyma by miwa, a woda nie zamierzne. Do Kipre Mordzo, przeco hiszcze w Brunem Pieriu Mordzato, mieszte stary przeco blisko siebie. Naleto poča Kipraż gnadobo roszcz. Dosta ponyczym byłe Pieria, a w leczu by wun kołp, kajś kłyżdy kołp, a so jako starszy brat starasze sobu wonuje Mordzata starszeju.
1: A tyś tuta knia za młode publikum nie są szuleriam czytariam lubiwa.
10: Knia jara zajmała, dokaż je jara wyle przyrody nudzka.
16: Haj poprom derel gespiona dżyla luchce pisana.
1: Wa siebie zabierał szak jeso Juri Brezan czas żywienia z tematiku krabata. Na najszela korysze właśnie. Za dzieci a modzinu napisał hiż o 60-tych letach kniu Czorny Myn, tyś niemsce, kotruś je defa sfilmowała. Tyś to bie szuli tema. Lukasz czyta wo lozem czarnym mynku, ki so połny z wobą biehu stawizną wucychnuje, tule przemienienu do makra biegiera.
6: Woni so pokrzyżuje omielcza. Jest straszne wo makra wyryczeć. Uma mnohe wusi, a tak zlochka, kajś nichtnu praji. Dyszczyk so dże. Tak zlochka un praj. Pójsnicze jeho, abo tun musz ma bies woje dale żywy być. Nichtu nie, tych liczu, Gottrims je wun dau wo wat bit. Jatten knie sam i chinesen chitau, alle muss über Schuli ihren Filmsches, John Mün, Lali.
1: A tak su so Schulerio na Schellakore waschnia s tvorbami a živinjom Juria Brezana zabirali. Jedna z vučoko serbščinako, kiš po projekče facic čanu, je Sabina Jurincec z Radovskeje vyššie šule. Například bych to jeje šulerio, ki su s rozdělenými rolemi jednu ze spočatných scénů knihy Na švůj z Ameriky představili. A ona na koncu k projekty minieše.
17: No, to je přece jen vůžadanie, dokáž pola nás v Radvoru na srečnej šuli, dre máme jacore rečné skupiny a tým všim zblížiť Juria Brezana je češko došť. Ale z našej skupinu, v mojej skupine tých srbsko-rečacích, Maczonorycznych a dwurycznych jest to tola dere czyni morunie takie rolowe ryki, co potem też dere czyni, a co nałożuje serbszczynu.
1: Całkowny projekt je wonie serbskie szulskie towarstwo zamówiało. Zromadnie z partnerami wiezo. Przedsiedka Katarina Jurkowa.
18: A ja sam jacore projekty hiżo w jeho domie w Hornim Hańku czynowa, a zo netko posmiertne V času jo žive nas mi je enoš bižo, a zo hun tam bodli, hate knije, jen čita. Ja si musim hižo jako šula, zakvadne šule, vod elefantar doribo šo, hač do knije za doroščenih, jo to je navupšena srbska, a tež nemska literatura Jurija Brezana, a to odla se musim domojo tež v našem pomjatku žeržiť.
15: Svišili smo vusevanje šulerski projekt vo Juriju Brezanu. Štúž netko snano na nábožné vúcovanie čaká, ktoré šako hevák s dupkom 12 vúcivame. Nie, tuto je hižo nimo, dženca šako bie na hinejšie miestne, šako sme vo džesavčich Božu službu ze serbského evangelského cirkvinského dňa live přinesli. A to z Janskej cirkvie staromistče v Vojerecach.
0: a tu już sa nitko jo na tutem miestne nedom dale spisovačeli Juri Brezani venujeme. Do toho pak hučpna przestavka ze skupinu Janka Hanka, a tež oni spievaja vo reku nekotrich Brezanovich knihu Vokrabače.

0: To najważniejsze zapisowaciela. Ja mam za to, że nie smie ślepe uchy po świecie chodzić. To jest ta, to jest coś, co w swojej metodzie może rzec.
1: Ja sam so zajmował w oprawdzie jenoś o samą figurę krabata, to rzeka o też roś, który po moim zdaciu w tutaj postawie ci. Też ro rzeka po moim zdaciu zaso, że wyswobodzenie jest możne przez wiedzę, przez przyswojenie wiedzy. A to jest problem, który też przed nami stoi. Jak nasz świat co dalej powierci, będzie w prennym rzędzie sobą odwisować od tego, jak co wieda sama wyskutkuje.
0: Ja sam wiedzę, w oprawdzie wiedzę, że się knia tak przyjęła, a sam to wiedzę oczekował, ale oczekowanie a spełnienie to z tej dwie wiedzy. A ja się weselim, że jest tu oczekowanie a spełnienie krywo.
1: Serbska wersja będzie sywa inaczej niż niemska. Napuczu przez serbsku znano dojdu też k możnej niemskiej.

Asto mir krótko dona po jeni. Jestem Katka Pypelec, zawsze podam nudom słowo do koczybusa, wot na pojeni szako dżetu z delno-serbskim programom dale. Dżęca smyso wonie zabierali ze spisowaczelom Jurijom Brezanom. Podcasty słyszycie jeszcze na naszej app NDR Serbia. Serbski rozwoz strojuje was potem jutce rano zaso, a wieczor widzimy so w oklicach.

0: No Jan, a ja znajom tyke dalšne taški, kotoremž rovno ksidla rosće.
1: Meniš ty te sokowe z Ralbic?
0: Rovno tych.
1: A te su, nin to tak napnite, dokulaš za dva tyženja bužo veliki pokalne finale. Šake mustva budu tam graš ce možina ženske a se vie, teke te muske a mustvoje šef Mike Brezan, jo tak napnite.
0: Nic jano ten, my šukne.
2: Zasme me uodova pokalnoho finala, v bližši staviznach mi ne znate bil, zasme me to činili. Dijatka soko Ralbic orki, přečivo Mistry z naszych dobrusze, chcemy wiedzą spytać, dobyć, a sobie tak jeden tytuł zawieścić.
1: Jo, ja by se wiaselił, gaby ty teke tam szijął.
0: To jo dobra myslicka, a ja se myslim, to jo teke dobra geźba, aby raz te feny balokopania z Dolnie Lużyce jeli do Ralbic, a tamto nasze serskie mustwo tak pszałje pegeniowali.
3: Tej kukojskiej kukawie.
4: Nuoszczy, a spryte guski z Grnie Lużyce.
5: Doch jo nin to tak narski, ako naše kukavie z kukova, mežo se na direktne droze udaš do tych rednych stron.
6: Naša!

Gasz słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej ulicbu, orkestrowych barwu, pełność motivu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści wiece pe klasisko-romantyskiej tradycji, a formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladibisi, supak psi suchari, blieb schemerzone psias wieliku mein schakorakich motivo. O nieju to ta jadna melodia, sketarejusz mezosz manivrirowaś psias twerbu. Jadna żwała za drugieju nowych muzykalistkich myslicków, psiedobyła sek uszyma psi sucharia.

Roniki Debussy su teke kritizirowali, aż żedno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykaliskimi sredkami. Debussy jopak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotychmiast nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenia uchadaju z tego, aż jedna pci 2,2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają uszy 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trybne. Mimo żywych meriał nie jest żadne żywienie na lądzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska ciała, producują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm, jo titeltogo concerta za violino smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jogosławnymi twerbami Sterilietne Casse susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titulom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Mörski Storm, jo Vivaldi užwał do gromady styri razy. Poszyknie płasi pak ten koncert estur, ako jogo niewiecej rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Mörski Storm 200 lat do pisanej muzykaliskej wizji Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał w tom w listach, jo Sven orientirował za Atlantikom na pet północy francuskeje. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał swej utwerbu. Orkestra, ako jen znajomy żyńca, nie jo se tencas iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zraznie jadnoriešimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskieri ugbało wieliki zasiść. A u szejszogo krużeli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści żyńca przysuchario.

Svetowa Meria stoje przed wielkimi upominaniami a obgrozeniem. W slednych 30 letach są więcej jako czysta merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połowca szyknych koralowych ryfów Jostamana. Jedna z wielgickan ważnych przyczynów są trajnie przybierające kopice wypadków w meriach. Gadowate maszyzny z rolnikarstwa a industrie dostawają się przez gruntową wedu a rzeki do meria, a tam przemieniają oceaniczny ekosystem. Widobne sledy są na przykład wetemeranie rybów, merskich cycariów a merskich ptaszków. Przez te szkodne maszyzny rozszerzają się pak takie szkodliwe algi a drugie organizmy, a weni se ubieżują z koralami a muszlami we carobu. Równocześnie są meria nadmiernie przywojte. Za żywienie na ziemi grozny kołowrot.

dalszy problem jo pestupujuce ogresie merio. Niekotare namerskie drużyny przepołożują swój habitat na północ na chłodniejsze płoniny. Tak nadeżomy mediterane, srejżnomerskie ryby żynca teke w pedpołnocnym a baltyskim merio. Wetom aż tam bogatość drużyną przybiera, wena w tropiskich wedach chudnio. Ale szykne drużyny niamegu spuścić swej żywieński rum, a tak żadne mryją.

Niekak w samskim czasu akomerska wizja Debussy jojogo krajan Maurice Ravel wezjawił swój sławny klawerny cyklus Miroirs gledał kołe obrazy. Predne trzy kusy są obrazy przyrody, a ten trzeci kus ma tytuł Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swoje umysie jako klawierny virtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszy nich se znosują cyzuki, ketereż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuozność w obchadaniu z orkestrą. Szykowaność jego orkestracje gnujo iści zinsa. Rołunki Ravela supak orkestrację wet pokazali, by na niejo miała na koncercie uspiech. Psiałszo nowe, niezwucone su byli zukowe barwy. Przy klawiernej wersji masz skero za sześć, aż pegle dajesz na melbu. We orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

Dalsze obgrożenie oceanu jo przez plastikowe wypadki. Na całym świecie produkują ob lieto 300 milionów tunów plasty, tendenza stupa. A więcej jako 8 milionów tunów dostawa się do meria jako wypadki przez rzeki a strebane uwedu, tego o tendenza przybiera. Jolic, aż se na tom nic nie zmieniło, może se stać, aż bużo w lesie 2050 waga plastikowych wypadków w meriu usza jako waga rybą. Delfiny, wiele ryby, roby, nopały, a merskie ptaszki są przez plastikowe wypadki obgrożone. Plasta a mikronitki nasiedują się na ich celinej sesi, albo weni je speżreju. Wed 17 januara 2026 i po 20 latach jadania płaściwe szczytne do grono za szerokie merio. Wielki żel zgromadzeństwa ludu świata jest prydny raz dojadnał na zawiezuju ceramik pe międzynarodnym pszałie za żdżarżanie a trajne używanie biodiversity na szerokim meriu. Nimska iścinieje do grono formalnie ratyfikowała.

Stymi Sukami z kompozicji Okeanide. Finskiego komponista Jean Sibelius końcy się naszą żyncajszne ustrzywanie. Kukorspie Svetowego dnia Oceanu jo nasz autor Sebastian Elikowski Winkler zestaju klasisku muziku a jos zabierał ze situaciju Mörja.

0: Requia.
1: Nint sledujo bržes vovo na tu neželu, a toma fara na umenku cire pjech z barlinja za nas. Vn poveda v nadavku serskeje evangelskeje vesade.
2: Luba vesada při radijach. Na zachopinku jadna z tego kapitla v evangeliume svetego Mateusa v getarem stoj naš priatkovanski tekst rozpšavio Mateus až Bisho Dupjan Jan v popaženstve svišal vo Jezusu, ven je bisval svojich uknikov k Jezusoju a dal se jego pšašaš. Si ty ten, kenč přiš derby, abo derby mi drugego docakaš? Pšašame se my teke vetergi za tom, što jo Jezus za nas? Jezus vete groni pla Mateusa na pšašenje s napominanim, až veni de Janoju ulicovaš, co voni pla Jezusa viže a sviše. Mjase drugim, až se hudem priatkujo evangeliju. To groni, až pla Jezusa su byli hude vidokne, až graju hude pla Jezusa rolu. To však do togo v tovarišnosti tak nejo bylo. Socialne pšašanje grajo pla Jezusa s takým rolu. To až do žinsajšnego velik čestiano rade nesviše. To sem ja sam teke pla serbskih čestiano nazgonju. V našom tekste groni Jezus bolščo kumňo všikne, genč v chamne a obščeškane sčo, a jacu vas ohvožiš. Vesčo nase moj jabl a uknišo votenjo, přeto jasom mivosčivl a ponižne ved učobl, ga v bužošo ved pocink namakaš svojim dušam. Tošte svoja Jezusa, gronje se vie, až jo jogo pesovstvo pomoc zaušeknich, genš su v nuzach, zaušich genš šerpje. Žinca poveda so cesto po tem, až přibiraju šerpenja pod depresiju a pod tak menovanim burnout. To jo oficialne připoznate ako horosť. Sam sem ako duši pastor naskonil, až mogemu virjecemu by teke pomagavo, gaby se svojim grecham staju a nechvatav net kogojcoju. Urazne kronim, až dej šeško širpjece se vi kogojcoju viš. Ale dovera k Jezusoju by mogim teke pomagava. Kroze pak čach, až Jezusove pesovstvo se obkranicujo na tošto vesobinske, až se přitom uzamkujo, až ma jogo pesovstvo, teke mjaze cłowieski uznam, rozmej za socialne pšašanje. Sam sebe po Jezusu obgeduval, sam sebe jo Jezus obgeduval ako chudego. Na to pokazuje jego ugronienie, te liśki mają swe jamy, a te ptaszki tego niebia gniezda, ale tego człowieka syn nie ma, żeby swoją głowę położył. To on jo gronił, ako jo krzył pisma ucony z nim hyś. Jezus opisuje se ho rozmi ako brzezdomny, s takim ako nejchudším jase chudými. A drugemu na samském miestne Biblie, kenž co nejprve svojego nana zakupovaš, groni Jezus, ži za mnou a daši te umave svoje umaliky zachopaju. To pokazujú nám, až Jezus jo bol veľkým konsekventný, kaž jo švo vedtom, jemu sledovaš, petajkim cyniš, aby se dopomniva beža vela. Cynmy s takim oboje, Ubegajmy w nuzy kniomu k Jezusoju, dajmy se wetnego pomagasz, a buśmy solidarny z chudymi w aktywnym żywieniu. Amen.

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svižinju. Popsom, Kula Bula, Klara Valeri. Chešebuski žišec musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a viele vjece. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježi nordujo prezentirovane ved serskega programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, pšiduce konc tyženja jo zase tak daloko. Rož v mestče, budki a karasele a tysacych luži. Serski svežin sobotu svuša k tomu a vet vičego zgönijošo v našom programje dokradnje, co jo tam planovane. A my mamy takie ulosowanie za was. Za kusztego kęczce wird pönieżelego aż do pietka obżelio przy naszom graszu we programie. Za togo mamy sobotu na swieżeniu przechwatanie. A co to jo, to przerażiomy wicze.

0: Kukuzit Sinja.
1: Mö gratuliro jomeninton narodni narkam a narodni nariam tüzinja. Zachopime pönjeżele. Tamjo wyżylu jest wiesio Gerhard Grebig swoj dwa a żywy żasy te bostak. Jomu gratuliro ju żynca hyszci raz z celeje uczoby, dzwonki domowinskie kupki wyżylu je, a teke przyjaciele a znate. Strowost a wiasele we kresu lubych, to życe wam te gratulante. Wautoru, 9. junia jo miała Veronika Żurowa z Chorzebusa narodniny, a jo ninto 72 lat stara. Jej gratulirujo domowinska kupka w Chorzebusu. A teke Stefani Krautzolz z naszej serskiej redakcji, kotaraż tu znajo ako nadkojc Veroniku z Radowizy. Mocnu akszutu strowost życe, a jadno redne dalszne żywinskie lieto z jej lubymi. Za corajšnu sobotu, 13. juni, mam net 3 jubilare ho na svoje listinje. V mestče jo Dita Vorješk svoj 76 žasete bostak mil. Jo mu gratuliru jo domovinska kupka v mestče a žice elan a deremeše v pšiducem živinskem leše. V dešnje su cora zavistče te propiki sektovih flašo praskali. Fred Kaiser z Deschna, negajšne šota tam, jo mejo 6 a 6 žasete burstak. Palen covu licbu potakem. Jo mu gratuliru jo spichovenske tuaristvo domovinskego muzeja v Deschnje a te serske koparje. A do podstupima postčilom hyšči glukuže cenja. Meto Noak jo tam cora teke burstak svišil a to svoj vesem a styržaste. Domovinska župa Dolna Vožica učobne gratulirujo a žice jomu strobotu, elan a nadale dobre ideje za pšiducne projekte. My, tasarska redakcija, se šuknem glukožicenjam pšizamknjome, redne cas žinca šuknem žicemi a njocome te zajžone leta licež. To doporucujo v žincajšnej narodninske štucce teke spiva Janus z mesta

zio Pieszu wiele casa za mnio Jenie pedła piją Zio wystali su, co ania Zio wystali su

Do dość peznał niej są szo. Szakę z magazins zdają niej co zabeli. Żowe stali su te lieta. Widzim, ale nie rozumieją, że przysednu se chybu wam.

Pschiudasch musim, togo beimse. Kakto bujo ras. Gasto schikno, coś som zgenio. Bujo mejo, spomnej się.

wo słyszymy kusk muzyki z filma Ci woreżki za popielinku. Nasza muzyka tyżynia jo ten raz podsesciła czesku grajaku Libuše Šafránkovu. Tu popielinku z filma. W tych dniach jo był jej narodny a piety smiertny żyjen. Z jej obszerniju filmografiju słysza wena k niewiedzej znatym a oblubowanym grajakam jej domunie. Miaze nimi jo był teke ried miaze narodnych produkcjów, na przykład wo atentasze we Sarajevo. Wiedzy raz su byli filmy, w kotarysz jo grała Libuše Šafránková, nominirowane za myto Oscar. Rono tak wiele przypoznasza, zasłużyju se teke sebie mogę komponisty filmowej muzyki. Oblubowanu filmową muzyku za Ci woreżki za popielinu jo komponirował Karel Svoboda. Wenn jo miaze drugim pisał teke spiwe za Karela Gotta. Jo, a już jo ustrzewański czas mimo. Wicze jo saski program zase dybko nie podnia za was tu, pen z mojiju kolegoku Anju Kochojc Schwarzowiju przy mikrofonie. Wet serskiego ewangelskiego cerkwinego dnia we Worycach a Spalach dostan jošo pen wicze miaze drugim planas zasist. Ja sam Diana Šecová. Mišo, redno neželu.